Ni ringeteleni 063-132-0818. Ku yona iko endleka yini yona na hikuva ndzi kuma call kusuka ka yona. Ni kombela ku switwa ku endleka yini kwalani ka yona na 063-730-7890 na ku tatwa ku endleka yini ne.